Agamri Adilangwe. Nawa wa. Nawa wa. Nawa wa. Nawa wa. Agamri Adilangwe. Nabi Ejawajabwa Nwe Ishimasa.

Agamri Adilangwe. Nawa wa. Nawa wa. Nawa wa. Nawa wa. Agamri Adilangwe. Nabi Ejawajabwangwe Ishimasa.